edidi nso ni ho na dɔbɛ pii wɔ nantwinini ahoɔden mu ɔdanseni ne kwafoɔ ani atorɔ na ɔdansekurumfoɔ ka atorɔsɛm ɔfɛwdifoɔ ahwɛ nyansa ɛnso wɔnya na nimdeɛ ɛnyɛ nhumufoɔ nyana firi ɔbakwasea nkyɛn kɔ na wonhunu nimdeɛ no ɔnetifoɔ nyansa ne sɛ ɔhunu ne kwan mu na nkwaseafoɔ agyimsɛm yɛ naadaa adwumifoɔ asodie ho afɔdeɛ yɛ ɔkwa na teemfoɔ mu na ani sɔwɔ akoma nim ne kra awerɛhoɔ na nanyiyɛ nso ɔhoɔ mfa ne ho mfrɛm abɔnefoɔ fie bɛbutu na teemfoɔ ntomadan bɛfefɛ ɛwɔ ɔkwan bi a ɛtene onipa ani soɔ na nawieyɛ ɛwu kwan sereɛ mu mpo akoma hunu yi a na anigyeɛ no awieyɛ yɛ awerɛhoɔ akoma mu kyirisanfoɔ akwan bɛmee no na onipa pa nso adeɛ bɛmee no atetekwaa gye nsɛm nyinaa di na onitifoɔ hwɛ ne nanteɛ mu yie onyansafoɔ suro na ɔsan firi bɔne ho na ɔkwasea de n'ahodasoɔ fam deɛ ne bonkyerefoɔ di adwumesɛm na onipa a ɔpam apɔmmɔne wɔtan no ntetekwaa deɛ a wɔdie ne adwumesɛm na anitifoɔ de nimdeɛ hyehyɛ wɔn ho abɔnefoɔ bɛbrɛ wɔn ho ase apapafoɔ anim na abɔnefoɔ akoto ateneneefoɔ mmoboa no ohiani deɛ ne yɔnko mpotaa no na ɔdefoɔ adɔfo dɔɔso deɛ ɔbu ne yɔnko animtia yɛ bɔne na nhyira ne deɛ ɔhunu amanehunufoɔ mmɔbɔ wɔn a wɔbɔre asɛmmɔne mfom anaa na dɔm ne nokorɔ wɔwɔ a wɔbɔre asɛmpa ɔbrɛ nyinaa mu wɔ nnɔbaeɛ na anosɛm deɛ ohiaa nko anyansafoɔ abotire ne wɔ ahodeɛ nkwaseafoɔ agyimisɛm yɛ agyimisɛm ara nko ɔdanseni nokwafoɔ agye nnipa nkwa na deɛ ɔdi atorɔ deɛ ɔtwa nkontompo awurade soro mu wɔ ahodasoɔ mu ɛden na ɔbɛyi adwankɔbea ama ne ma awurade soro yɛ nkwa asutire na ɔde kwati owuo fidie ɔma dodo yie mu ɛna ɔhene kɛseɛ wɔ na nkurɔfoɔ san a amuotitire sɛe deɛ n'abufuo yɛ nyaa no wɔ nteaseɛ pii na honhom mu katerekaterefoɔ ma agyimisɛm so akoma mu dwoɔ yɛ honam nkwa na nitan yɛ nnompe mu porɔ deɛ ɔhyɛ mmɔborɔni soɔ no gu ne yɛfoɔ anim ase na deɛ ɔhunu ohiani mmɔbɔ no ɔhyɛ no animuonyam wɔsum ɔbɔnefoɔ twene ne bɔne yam na ɔteneni wɔ ne wɔ mu anidasoɔ nyansa te nhunumufoɔ tirim na deɛ ɛwɔ nkwaseafoɔ mu bɛyi adi tenenee ma ɔman so na nkurɔfoɔ ahohoraa ne bɔne ɔhene ani sɔ akoa nimdefoɔ na ne

eti onyankopɔn asɛm fo yɛhyira wo bebree sɛ ne nso de aba wo nan asese mɛtie w'asɛm bɔmpaeɛ de me maame ne me papa nom ne adɔfo a wɔmutie nyinaa hyɛ wo nsa sɛ awurade wo se tie deɛ ɛbɛte yɛnte ase yɛhunu nso yɛbɛhu na yɛnhunu mu mempaeɛ ne sɛ berɛ a wo nsɛm wobɛi mahonhom kronkron kyerɛkyerɛfoɔ no ɔmmie yɛnte aseɛ ne ne yɛnya nte aseɛ ne yɛnhunu mu yie sɛnea ɛbɛyɛ nhyira wɔasiesie w'asɛm no ɛbɛyɛ yɛn dea yɛde wase so atie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛse mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum ɔsan aba bio awosiesie yɛadeɛ a ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdae a adeɛ akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a nade wano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigyamas no adeɛ aduro adwuma mu dabi wosiesie wo ho wowurɔ sɛ nnoɔma no nyinaa tugu na woadware kamakamakama na wasiesie ho na wafa bag na wokɔ adwuma obi a wɔtu kwan wosiesie ne ho kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho ne nso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mu sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama owuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛsɛm ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwam da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam wobɛyɛ kristoni na honam mu nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena saa wiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfi saa wiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwɔ ma ɔbɔtɔ so a na wokɔ.